kocha kwange donga boli mi opiny Kenya ngene piny Kenya to en kachalo nane eh mi kufia nane ke nodonje Kenya mi upongezi kwako imanyo piny dwaro emoyigo okwero gimiywake tinga unyalewo lakini pole pole